0: Virtual. Wow! To poletje igramo padel na Alei Sky. Werchuńska infrastruktura, urbana lokacja, in rekreacja na prostym, dostępna ósem generacja. Więcej informacji in rezerwacje na alea.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Alei Sky. Alea. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure zna